Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to znak, że czas rozpocząć nasze niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. Nasz dzisiejszy program, drodzy bracia i siostry, rozpoczęliśmy utworem z monasteru Simona Petra na Świętej Górze Athos, bowiem dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina wszystkich świętych właśnie ze Świętej Góry Athos. Tydzień temu Cerkiew Prawosławna wspominała wszystkich świętych, a są to osoby, które dostąpiły zbawienia i stanowią dla nas przykład do naśladowania. Dzisiaj natomiast skupiamy się na lokalnych świętych, którzy są szczególnie bliscy naszej prawosławnej społeczności. A w naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i zaproszenie na molebień w intencji krwiodawców, który dzisiaj będzie sprawowany w białostockiej katedrze. Następnie fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia. Po godzinie 17 żywot świętego Ignacego Jabłczyńskiego, którego dzisiaj wspomina nasza cerkiew, a zaraz potem powtórka programu z cyklu Pytanie do specjalisty, a mówić będziemy o leczeniu senatoryjnym. O godzinie 18 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Temu nabożeństwu przewodniczył dziś jego ekscelencja arcybiskup białostocki gdański Jakub. I na zakończenie naszego niedzielnego spotkania audycja z ojcem Włodzimierzem Misijukiem, proboszcza parafii prawosławnej w Sokółce w ramach cyklu audycji, a kiedyś to było rozmowy o życiu i cerkwi. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcamy do pozostania razem z nami na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, a nasz program nadajemy do godziny 21.00.

Mamy dziś niedzielę, 14 czerwca 2026 roku. Jest to druga niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy. Jesteśmy w okresie postu piotrowego. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina wszystkich świętych Ziemi Ruskiej oraz wszystkich świętych ojców ze świętej Góry Athos. W sposób szczególny czcimy dziś również świętego Justyna z Rzymu, świętego Mikołaja biskupa Ochrydy i Życzy, a także świętego Germana z Alaski i świętego Agapita Pieczerskiego.

Drodzy bracia i siostry, przypominamy, że już dzisiaj o godzinie 17:30 w białostockiej katedrze będzie sprawowany molebień w intencji krwiodawców. To nabożeństwo jest związane z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy, które przypadają właśnie na dzisiaj, 14 czerwca. Po wspólnej modlitwie organizatorzy zapraszają na krótkie spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Spotkanie to będzie okazją, aby się zapoznać, zintegrować oraz wymienić doświadczenia. Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy krwiodawców będą mogły porozmawiać z doświadczonymi już krwiodawcami i zadać nurtujące je pytania. Przypomnijmy jeszcze raz, molebień w intencji krwiodawców dzisiaj o godzinie 17:30 w białostockiej katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy, a zaraz potem spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj podczas liturgii w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 4, wersety od 18 do 23 i fragment listu apostoła Pawła do Rzymian. Teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, chwałę i cześć i pokój każdemu czyniącemu dobro, Żydowi najpierw, ale i Grekowi, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Ci bowiem, którzy zgrzeszyli bezprawnie, zginą bezprawnie, a ci, którzy zgrzeszyli w prawie, przez prawo zostaną osądzeni. Albowiem nie słuchacze prawa sprawiedliwi są przed Bogiem, ale wypełniający prawo zostaną usprawiedliwieni. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, wypełniają prawo zgodnie z naturą, prawa nie mając, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują, że treść prawa napisana jest w ich sercach, o czym współświadczy ich sumienie. I myśli nawzajem się oskarżające albo broniące w dniu, w którym Bóg będzie sądził ukryte sprawy ludzi, zgodnie z Ewangelią moją, przez Jezusa Chrystusa.

W owym czasie Jezus, przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, rzucających sieci do morza. Byli bowiem rybakami. I mówi do nich: chodźcie za mną i uczynię was rybakami ludzi. Oni zaś natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli w ślad za nim. Gdy odszedł stamtąd, ujrzał dwóch innych braci, Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, oporządzających swe sieci, i wezwał ich. Oni zaś natychmiast, pozostawiwszy łódź i swego ojca, poszli w ślad za nim. I chodził Jezus po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i zwiastując Ewangelię Królestwa, i lecząc wszelką chorobę i wszelką...

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj słyszeliśmy fragment Ewangelii o powołaniu apostołów, a już za chwilę słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii.

Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w naszych cerkwiach dwa tygodnie po święcie Pięćdziesiątnicy słyszeliśmy Ewangelię o powołaniu pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. I ci pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa to byli Andrzej, Piotr, Jan i Jakub. Tych czterech apostołów pochodziło z regionu Zawulona i Naftalego. Była to prowincja Izraela, region zaniedbany i cieszący się małą sławą wśród Żydów. Nie było to szczególnie atrakcyjne miejsce, ale Zbawiciel pojawił się na tych ziemiach nie bez powodu. Wcześniej, jak mówi Ewangelia, został zmuszony do opuszczenia Judei po schwytaniu Jana Chrzciciela. Później, po wizycie w swoim rodzinnym Nazarecie, został prawie zrzucony z urwiska pod zarzutem bluźnierstwa. I w końcu udał się w okolice Jeziora Galilejskiego. Bo chociaż tamtejsi mieszkańcy nie mieli najlepszej reputacji, to tak naprawdę Jezus Chrystus właśnie tam po raz pierwszy spotkał się z otwartymi i pokornymi ludźmi. Andrzej, Piotr, Jan i Jakub. To na ich barkach miało spocząć bardzo odpowiedzialne zadanie – głoszenie Słowa Bożego. To dzięki ich zaangażowaniu nauka Jezusa Chrystusa rozpowszechni się później na całej ziemi i będzie miała miliony swoich wyznawców. To oni staną się wzorem do naśladowania, a to, co pozostawią po sobie, czyli ich listy, a także Ewangelia, będą traktowane jak zasady wiary przez tysiące pokoleń. Dziś, drodzy bracia i siostry, być może trudno jest nam uwierzyć w to, że uczniowie Chrystusa, którzy byli przecież prostymi ludźmi, dokonali tak wielkiego dzieła. Po rybakach raczej nie spodziewalibyśmy się takiej globalnej działalności, tego, że pociągną za sobą tłumy ludzi, którzy staną się później chrześcijanami. Oni nie byli przyzwyczajeni do szacunków i zaszczytów, ale mieli w sobie jedną bardzo ważną cechę. Byli przyzwyczajeni, że zawsze muszą polegać na Bogu. Wiedzieli, że ostatnie słowo zawsze należy do Boga, bo przecież będąc rybakami, to niezależnie od tego, jak mocnych sieci by użyli i jak wiele tych sieci by było, to czy coś złowili, czy też nie, zależało zawsze tylko od Boga. Mogli się starać, mogli oddanie pracować, ale nie mieli wpływu na to, ile ryb złowią. Ufali, że Bóg im w tym wszystkim pomoże. Przyszli apostołowie umieli więc słuchać woli Bożej i przyjmować ją z pokorą. Pewnie dlatego Zbawiciel wybrał akurat ich, a nie jakichś bardziej wyszukanych ludzi. Zwróćmy uwagę, drodzy bracia i siostry, że w opisie dzisiejszej Ewangelii ze strony tych rybaków nie było nawet chwili zastanowienia. Chrystus przychodzi, mówi, żeby poszli za Nim i Ewangelista Mateusz tylko jednym wersetem opisuje to, co się dzieje. Ewangelista Mateusz pisze, oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Nic więcej, bez wątpliwości, bez zastanowienia, z ufnością do Boga, zdecydowanie poszli za Chrystusem. Czego więc może nas uczyć dzisiejsza Ewangelia, drodzy bracia i siostry? Przede wszystkim uczy nas tego, żebyśmy nie zakrywali ani swoich uszu, ani duszy, ani serca, żebyśmy słuchali woli Bożej i przyjmowali ją z pokorą. Bóg stawia przed nami często różne wyzwania. Często wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie im sprostać, że coś jest dla nas za trudne, albo że my jesteśmy za głupi, że sobie z czymś nie poradzimy. Ale dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że z Bożą pomocą jesteśmy w stanie osiągnąć dużo więcej niż nam się wydaje. Nikt by nie przypuszczał przecież, że ci prości ludzie, rybacy, którzy później zostali apostołami, zajdą aż tak daleko. Gdyby podczas rozmowy z Chrystusem kierowali się tylko swoją logiką albo swoim rozumem, to na pewno doszliby do wniosku, że to nie może się udać. Ale oni uwierzyli. Uwierzyli, że w tym wszystkim jest Boży plan i Boży palec, który kierował ich życiem. I tak samo jest z nami, drodzy bracia i siostry. Powinniśmy wnikliwie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas i starać się realizować ten Boży plan, który Bóg nam przygotował.
nie zawsze będą to wyzwania takie, jak mieli apostołowie. Czasami może być to choroba, czasami jakaś trudna sytuacja kogoś bliskiego z naszej rodziny. Czasami przyjdzie nam nieść jakiś krzyż i będziemy musieli go dźwigać. Ale jeżeli taka będzie wola Boża, to znaczy, że powinniśmy ją zaakceptować. Sami może nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego udźwignąć, ale z Bogiem powinno nam się udać. I chociaż czasami może być nam trudno, bo apostołowie też przecież czasami mieli chwilę zwątpienia, czasami nie mieli łatwego życia, to pamiętajmy, że droga z Chrystusem zawsze prowadzi do najważniejszego celu, do zbawienia. Amen.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Za chwilę na naszej antenie podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. A my przypominamy, że cały czas jesteśmy w okresie postu piotrowego. Jest to jeden z czterech postów wielodniowych w Cerkwi Prawosławnej. Post piotrowy ukształtował się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, najprawdopodobniej około IV wieku. Początkowo był związany z okresem po święcie Pięćdziesiątnicy jako czas postu po radosnym okresie paschalnym. Z czasem jednak połączono go szczególnie z przygotowaniem do święta świętych apostołów Piotra i Pawła, które jest obchodzone 12 lipca. W tradycji prawosławnej jego długość jest zmienna i jest uzależniona od daty świętowania Paschy.

drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam. Posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

która odbyła się w listopadzie minionego roku. Dziękujemy pani Zenaidzie Matowickiej z miejscowości Karakule, panu Mikołajowi Panasiukowi z Czeremchy. Dziękujemy również pani Ninie Putko z Siemiatycz, pani Annie Sacharczuk z Białegostoku i dziękujemy również matuszce Alicji Podolec. Dziękujemy także panu Józefowi Gryciukowi, który przekazał swoją ofiarę za pośrednictwem naszej strony internetowej www.ortodoksja.pl. Drodzy bracia i siostry, serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Każda z tych ofiar pomaga nam w codziennej pracy, w przygotowaniu audycji, w transmisji nabożeństw i w docieraniu do tych, którzy nie zawsze mogą uczestniczyć w naszym cerkiewnym życiu. Szczególnie, drodzy bracia i siostry, dziękujemy za to, że pamiętacie o naszym radiu nie tylko jako o rozgłośni radiowej, ale jako o wspólnej przestrzeni, która działa dla dobra naszej cerkwi. Wasza życzliwość dodaje nam sił i przypomina, że nasza praca przynosi dobre owoce. Niech Bóg, drodzy bracia i siostry, wynagrodzi wam wasze wsparcie. Serdecznie dziękujemy za każdą złożoną ofiarę. Teraz na naszej antenie z wyrazami wdzięczności mnogaja i błagaja leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 1002 0210 73 40. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 1002 0210 73 40. Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary. Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę o godzinie 16:45.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywot świętego Ignacego Jabłczyńskiego, którego dziś wspomina nasza cerkiew. Później audycja z cyklu Pytanie do specjalisty. O leczeniu senatoryjnym mówić będzie dr Mariusz Ciołkiewicz. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania audycja z cyklu A kiedyś to było, rozmowy o życiu i cerkwi. Pan Jan Smyk rozmawiać będzie z ojcem Włodzimierzem Misijukiem, proboszczem parafii w Sokółce. Zachęcamy, drodzy bracia i siostry, do pozostania razem z nami. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

0: Święty mnich Ignacy Jabłczyński był mnichem monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej. W 1942 roku poniósł męczeńską śmierć, dając świadectwo wierności Chrystusowi i życiu monastycznemu. Teraz na naszej antenie żywot świętego Ignacego Jabłczyńskiego. Dzisiaj cerkiew wspomina liturgicznie właśnie tego świętego, a czyta dla Państwa Paulina Bojarska.
1: Święty mnich męczennik Ignacy Bazyluk. Święty mnich męczennik Ignacy Bazyluk urodził się w latach 60. XIX wieku w rodzinie Bazyluków. Nie udało się ustalić ani miejsca, ani dokładnej daty, czy nawet roku jego urodzin. Wiadomo, że na chrzcie rodzice dali mu na imię Jakub. Gdy Jakub poczuł powołanie do życia monastycznego, wstąpił do monasteru świętego Onufrego w Jałecznej, twierdzy prawosławia na lewym brzegu Bugu. Przyjął postrzyżyny mnisze, otrzymując imię Ignacy. W okresie międzywojennym był jednym z najstarszych braci wśród mnichów monasteru. Cieszył się autorytetem wśród okolicznej ludności prawosławnej. W monasterze pełnił funkcję dzwonnika. Okresem wielkiej próby zarówno dla mnicha Ignacego, jak i dla braci monasteru w Jabłecznej były lata II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku wspólnota znalazła się na terenach kontrolowanych przez Niemców, tuż przy granicy ze Związkiem Radzieckim. Część pomieszczeń ze wschodniej strony głównego budynku zajął oddział niemieckich wojsk pogranicznych. Zarząd nad monasterskim majątkiem przejął niejaki Niemiec o nazwisku Keller. Pragnąc powiększyć swoje włości, przejął on cały żywy i martwy inwentarz. Zabrał wszystkie zapasy wspólnoty, a przełożonemu groził powieszeniem. Pomimo powszechnie panującego głodu, monaster nie zaprzestawał działalności, jak tego oczekiwał Keller. Znienawidzeni przez niego bracia monasteru wysłali nawet protest do władz, w którym opisali prześladowania z jego strony, jakim są poddawani. Keller ze wszech miar pragnął się za to zemścić. Wykorzystał ku temu okazję, gdy kucharka, która wcześniej gotowała w monasterze, przeszła do niego, po czym znowu powróciła do brackiej kuchni. Tragiczne dla monasteru, a najbardziej dla samego mnicha Ignacego, okazały się wydarzenia w nocy z 9 na 10 sierpnia 1942 roku. Wieczorem 9 sierpnia Keller hojnie ugościł wódką stacjonujących w monasterze niemieckich pograniczników. Podpuścił też ich, że kucharka zamieszkująca w budynku przełożonego wspólnoty ukradła broń. Poszukując rzekomo skradzionej broni, pijani żołnierze zaczęli demolować budynek. Kucharka zdążyła wyskoczyć przez okno i uciec. Zaś pozostałych mieszkających w nim mnichów wyprowadzono na zewnątrz, a budynek podpalono. Podobnie uczyniono z budynkiem, gdzie mieściły się cele pozostałych braci, którym początkowo nie pozwalano wyjść z płonącego już budynku, ani też go gasić. Później jednak również ich wyprowadzono na plac, grożąc rozstrzelaniem. Część braci, widząc co się dzieje, zdołała uciec. Pozostali tylko starzy i słabi. Mnich Ignacy, choć miał już około 80 lat, początkowo wraz z innymi uciekł z domu przełożonego monasteru, gdzie mieściła się jego cela do sadu. Jednak widząc rozprzestrzeniający się pożar, Ignacy powrócił. Wszedł na dzwonnicę i zaczął dzwonić na trwogę. Stając w obronie monasteru, poniósł męczeńską śmierć. Zgodnie ze świadectwem ówczesnego biskupa, późniejszego metropolity Tymoteusza, który pełnił wówczas funkcję przełożonego monasteru, został on bestialsko zabity przez faszystów, także przez watówkę, w którą był odziany w wyszły żebra. Dzwon na trwogę przywołał do monasteru wiernych ze wsi, lecz nie pozwalano im gasić pożaru. Żołnierze, którzy wywołali pożar, oznajmili wszystkim przybyłym z powodu usłyszanych wystrzałów, że to właśnie na nich napadnięto i aby bronić się musieli wzniecić ogień. Przełożony i bracia jako winowajcy napadu czekali na placu na rozstrzelanie. O śmierci mnicha Ignacego jeszcze wówczas nic nie wiedzieli. Gdy Niemcy rozkazali im kopać jamę, byli przekonani, że ma to być ich grób. Do egzekucji jednak nie doszło. Przybyli ze Sławatycz przedstawiciele władz, wyjaśnili całą sprawę i nakazali uwolnić mnichów. Męczennik Ignacy został pochowany na monasterskim cmentarzu. Wiosną 2003 roku otwarto jego grób, a relikwie męczennika złożono w relikwiarzu i umieszczono w cerkwi świętego Onufrego. Do dzisiaj spoczywają tam po lewej stronie ikonostasu. Uchwałą Świętego Soboru Cerkwi Prawosławnej w Polsce z 20 marca 2003 roku mnich Ignacy Bazyluk został zaliczony do grona świętych i włączony do Soboru Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w dniach 7-8 czerwca 2003 roku w Chełmie. Pamięć świętego mnicha męczennika Ignacego Bazyluka Cerkiew prawosławna czci dwukrotnie, w pierwszą i w drugą niedzielę czerwca.

0: Pytanie do specjalisty to cykl audycji prozdrowotnych, których gospodarzem jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dzisiaj zapraszamy Państwa na powtórkę czwartkowej audycji. Gościem profesora Jana Kochanowicza był dr Mariusz Ciołkiewicz, a temat odcinka to leczenie senatoryjne. Zapraszamy.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. To znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Mariusz Ciołkiewicz.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Pan doktor na co dzień pracuje w Klinice Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Za konsuletą Julia i Kuba zaczynamy. Panie doktorze, specjalizacja choroby wewnętrzne, kardiologia, balneologia. I ta balneologia najbardziej mnie interesuje. Co to za specjalizacja?
2: Dobrze, balneologia polega na zastosowaniu substancji, znaczy substancji różnych środków typu wody, czy peloidy, takie środki, które działają miejscowo, które mają za zadanie wpłynąć na zdolności adaptacyjne organizmu, zadziałać jako taki bodziec, który wyrwie organizm z pewnej równowagi i żeby jako przeciwdziałanie temu bodźcowi organizm ustawił się w nowej równowadze, a przez to zmobilizował siły wewnętrzne, przez co wzrośnie odporność, przez co może zwiększyć się wydolność fizyczna i w ten sposób naturalnymi środkami można wspomóc organizm w zdrowieniu.
1: Panie doktorze, to jest tak, że my w tej chwili już przeszliśmy na tryb chemii. Wszyscy tabletki. Kilkadziesiąt lat, kilkaset lat wcześniej to tylko terapie naturalne, bodźcowe dominowały w leczeniu, w różnych chorobach. Podróże do wód, zmiany klimatu były zalecane w leczeniu różnych chorób. Czy to nie jest tak, że to taki troszeczkę archaiczny sposób leczenia?
2: Znaczy, może być tak postrzegany, tylko jeżeli popatrzy się gdzieś tam na człowieka i medycynę całościowo, na to, że jesteśmy często zestresowani, przebodźcowani nadmiarem informacji. W jakiś tam sposób ten tryb życia tak jest naturalnie niezdrowy, bo człowiek jest stworzony do ruchu naturalnie, tak, a coraz częściej mamy pracę siedzącą i do poruszania się w poziomie służy samochód, a w pionie winda. Takie wyrwanie z tego codziennej rutyny, z tej codziennej rutyny i w taki zdrowy sposób tak zmuszenie organizmu do uruchomienia swoich zdolności adaptacyjnych, a przez to w sanatorium też są jakieś tam też turnusy, które wspomagają zmianę stylu życia, dietę, tak, zwiększenie aktywności fizycznej, czy wręcz tak klimat, który może oddziaływać w taki pozytywny sposób na układ nerwowy, wyciszać układ współczulny, a pobudzać układ przywspółczulny, jak najbardziej jest takim dobrym bodźcem, tak, który może wyrwać nas z takiego codziennego pędu i zmobilizować siły organizmu. Także nie zamiast leczenia, ale jako dodatek do leczenia. Mogę podać taki gdzieś tam przykład, tak, z dziedziny balneologii, kiedy stosuje się na przykład u pacjentów kąpiele kwasowęglowe. To taka ciekawa metoda, kiedy pacjent siedzi sobie w ciepłej wannie przesyconą właściwie dwutlenkiem węgla. Ten dwutlenek węgla wchłania się przez skórę, rozszerza naczynia i obniża ciśnienie. I oczywiście nie jest to zamiast leków, tak, tylko jako dodatek do leków, ale po takim turnusie sanatoryjnym zdarza się, że opór obwodowy pacjenta maleje i dawki leków na przykład można zmniejszyć.
1: Teraz Państwo już wiedzą, że w czasie dzisiejszej naszej audycji porozmawiamy o leczeniu sanatoryjnym, balneologicznym. Leczenie sanatoryjne, balneologiczne, zamienniki, czy to coś innego?
2: Znaczy tak, leczenie sanatoryjne stricte, tak, może jest ono jest tak usystematyzowane, tak, na zasadzie, że można pojechać do sanatorium, tak, zwykle wtedy turnus zazwyczaj trwa 21 dni i pacjent ponosi częściową odpłatność, przynajmniej za nocleg i wyżywienie, a można też pojechać do szpitala uzdrowiskowego w cięższych już takich przypadkach, kiedy to jest się na zwolnieniu, tak, i całość jest finansowana przez płatnika, czyli na przykład NFZ, tak, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast jeżeli chodzi o balneologię, tak, leczenie balneologiczne, to stricte tutaj koncentruje się na wykorzystaniu naturalnych substancji, tak, i no, można na przykład kupić borowinę w aptece i sobie nałożyć. Także tutaj to się troszeczkę zazębia, tak, ale nie do końca jest to to samo.
1: Jakie sanatoria u nas w województwie podlaskim są? Bo raczej no, my nie jesteśmy, mimo że jesteśmy rejonem takim zielonych płuc, bardzo tak generalnie zdrowym, to nie jest to zagłębie uzdrowiskowe.
2: No tak, nie mamy też takiego stricte klimatu, tak, uzdrowiskowego, jak nad morzem czy w górach. Przede wszystkim tak najbliżej nas jest Supraśl i w naszym województwie leży też Augustów, tak, duże też sanatorium, tak, gdzie choroby naczyń obwodowych, na przykład zespół Raynaud, tacy pacjenci są leczeni, no i przede wszystkim pacjenci ze schorzeniami reumatologicznymi i ortopedyczno-urazowymi, jak również pacjenci z osteoporozą też w Augustowie są leczeni.
1: Mamy różne schorzenia i dedykowane ku temu różne sanatoria. Jak to wygląda? Czy to możemy jakoś pogrupować te możliwości terapii? Gdzie który z pacjentów powinien się udać?
2: Znaczy generalnie tak. Jeżeli pacjent ma choroby płuc czy choroby alergiczne, no to bardzo dobrze może zadziałać mikroklimat górski, tak, gdzie w tych górach stężenie, zawartość właściwie alergenów jest dużo, dużo mniejsza niż w klimacie nizinnym. No i też dla takich pacjentów klimat morski także jest wskazany. Także na stronie NFZ można znaleźć całą listę sanatoriów. Obecnie 47 sanatoriów w Polsce, które są no, sprofilowane na zasadzie tak, że oczywiście gro pacjentów to są pacjenci tak zwani urazowo-ortopedyczni, tak, czyli osoby czy po operacjach, tak, po urazach, z zmianami zwyrodnieniowymi, czy z chorobami reumatologicznymi, ale też pewne sanatoria, tak, są dedykowane czy do chorób płuc, czy do schorzeń kardiologicznych, czy do schorzeń przewodu pokarmowego, czy na przykład są też sanatoria, które specjalizują się w schorzeniach uroginekologicznych.
1: Panie doktorze, jak do tego sanatorium? Kto może nas skierować? Jak możemy się udać na leczenie sanatoryjne? Kto decyduje o tym, jakie sanatorium jest dla nas najlepsze przy naszym schorzeniu?
2: Generalnie do sanatorium kieruje według NFZ lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Tak, może to być lekarz rodzinny, może to być lekarz ortopeda, tak, może to być lekarz pulmonolog. Także generalnie albo lekarz rodzinny, albo też lekarz specjalista. Żeby zostać skierowanym do sanatorium, to takie dwie podstawowe rzeczy, tak? Trzeba mieć wskazania, czyli chorobę, która pokrywa się z profilem danego sanatorium i nie wolno mieć przeciwwskazań. Tak, także taki przykładowy, jedno z takich sztandarowych przeciwwskazań to choroba nowotworowa do roku od wyleczenia, czy w przypadku takich niektórych nieprzewidywalnych nowotworów, jak rak nerki, czerniak, czy chłoniaki, to nawet do 5 lat od wyleczenia. Dlaczego? Ponieważ sanatorium działa bodźcowo, tak, i to działanie bodźcowe może gdzieś tam nieswoiście pobudzić rozrost, tak, czy jeżeli jakieś tam, powiedzmy, ognisko zostało, dlatego te cezury czasowe. Czyli po pierwsze wskazania do danego sanatorium i brak przeciwwskazań. I generalnie co, jeżeli chodzi o sanatorium, pacjent powinien być zdolny do samoobsługi, tak? Czyli że sam o siebie gdzieś tam zadba, co już nie jest takim wymogiem w szpitalu uzdrowiskowym.
1: Panie doktorze, oprócz lekarza ubezpieczenia na tak zwany NFZ, czy możemy jeszcze w innych miejscach uzyskać skierowania, możemy być delegowani do leczenia sanatoryjnego?
2: Tak, jest jeszcze inna droga, a mianowicie jeżeli jest się jeszcze osobą aktywną zawodowo i z powodu danego schorzenia, czy prawda, po zawale serca, czy po jakimś urazie, wypadku, czy po prostu z powodu choroby, która potencjalnie uniemożliwiałaby wykonanie zawodu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może skierować do sanatorium w ramach tak zwanej prewencji rentowej ZUS. Ma podpisane umowy z różnymi ośrodkami w kraju, także sprofilowane, tak, czyli na przykład kardiologiczna prewencja rentowa, czy właśnie narządu ruchu. Wtedy lekarz rodziny, czy specjalista wypełnia specjalny druk dotyczący skierowania do sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS. Tenże druk trzeba dostarczyć do ZUS-u z dokumentacją medyczną dotychczasową i lekarz orzecznik orzeka, tak, czy się należy ten pobyt sanatoryjny w ramach prewencji, czy nie, i ewentualnie dostaje się skierowanie. Zwykle są to turnusy nawet trochę dłuższe niż w przypadku typowego leczenia sanatoryjnego.
1: Czy możemy sami wybrać się do sanatorium i zapłacić za to?
2: Tak, pewne sanatoria także komercyjnie działają. No zwykle te działanie komercyjne wiąże się, tak, z jakimś tam propagowaniem zdrowego stylu życia, ćwiczeniami, dietą, także taki pobyt komercyjny też można sobie wykupić. A jeszcze chciałem dodać, że analogicznie do ZUS-u, tak, jeżeli ktoś jest ubezpieczony w KRUS-ie i też zmaga się z chorobą, tak, i ta choroba może być leczona w sanatorium i w jakiś tam sposób da się zapobiec niepełnosprawności, żeby nie wypaść z... znaczy nie wypaść, tak, nie... móc pracować, tak, i móc pracować i utrzymywać się, to KRUS również może skierować w ramach prewencji rentowej do sanatorium.
1: Jakie najpopularniejsze zabiegi, terapie są stosowane w poszczególnych sanatoriach? Wspomniał pan o kąpielach kwasowo-węglanowych, czy inne terapie, które są popularne w leczeniu sanatoryjnym?
2: Tak, na przykład w Busku-Zdroju bardzo popularna jest kąpiel siarczkowo-siarkowodorowa. Bardzo ciekawa metoda, mianowicie polega właśnie ona na kąpieli siarczkowo-siarkowodorowej i składniki tej kąpieli, szczególnie siarkowodór, przenika przez skórę, dostaje się do organizmu, ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe. I dosyć często te kąpiele są stosowane właśnie u pacjentów z łuszczycą, ponieważ działają na zmiany łuszczycowe w taki sposób, prawda, że te zmiany stają się bardziej elastyczne. Czasami przejściowo może świąd po takiej kąpieli wystąpić, który zwykle ustępuje. I też te kąpiele są stosunkowo skuteczne w bólach stawów. A jeżeli ktoś ma na przykład łuszczycowe zapalenie stawów, tak, czyli i zmiany na skórze, i dolegliwości bólowe w związku z procesem zapalnym autoimmunologicznym, to tak jakby dwa w jednym, tak, jedna kąpiel i na skórę, i na stawy dobrze zadziała. Też pomocniczo w nadciśnieniu tętniczym, na przykład właśnie kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe mogą zadziałać. Minus jest jeden, a mianowicie są to kąpiele o niezwykle intensywnym zapachu zgniłego jajka. Części pacjentów to przeszkadza, ale można się zaadaptować do tego i po jakimś czasie zapach zupełnie nie przeszkadza, a pozytywne efekty zdecydowanie przeważają.
1: Utrzymują się. Oprócz buska to też w niedalekiej odległości Solec Zdrój, który też słynie z kąpieli siarkowodorowych. Czy inne terapie jeszcze takie popularne, z których pacjenci chętnie korzystają?
2: No to bardzo popularne są tak zwane peloidy. No i tutaj chyba takim sztandarowym przykładem jest borowina. Pacjenci bardzo lubią borowinę. Jeżeli chodzi o peloidy, to są to takie substancje albo organiczne, albo nieorganiczne. W ogóle ciekawe jest pochodzenie tego słowa. Po grecku peloidy znaczy błoto. Są to substancje, które wymieszane z wodą mają takie ciekawe właściwości, a mianowicie długo trzymają ciepło i bardzo powoli to ciepło oddają. Czyli nawet jeżeli je się podgrzeje do 50 kilku stopni, zaizoluje od zewnątrz, żeby to ciepło traciły w kierunku ciała pacjenta, a nie na zewnątrz, to nie parzą i powodują delikatne przegrzanie z tkanek, stan, działanie przeciwzapalne, działanie przeciwbólowe i też zwiększoną elastyczność różnych struktur mięśni, ścięgien, więzadeł, trochę też rozszerzenie naczyń, także bardzo dużo dobrych efektów. Dodatkowo jeszcze borowina jako ten peloid organiczny, czyli takie torfy, które sobie gdzieś tam gniły dziesiątki tysięcy lat bez dostępu tlenu, zawiera jeszcze cały szereg substancji czynnych, typu jakieś kwasy humusowe, bituminy, które działają ściągająco, fitoestrogeny i które imitują tak działanie estrogenów i jeszcze dodatkowo oprócz tego komponentu miejscowego, tak, te substancje, które sobie wchłoną się przez skórę, tak, bo ciepło rozszerza naczynia i zwiększa się wchłanianie, mogą też działać ogólnoustrojowo. Generalnie, jeżeli stosuje się borowinę, tak, zwykle kilkunastocentymetrową warstwę tej borowiny podgrzanej nakłada się na skórę, izoluje się od zewnątrz, żeby traciła ciepło właśnie w kierunku ciała pacjenta i przyjemnie na przykład, tak, sobie można leżeć, kiedy tam w okolicy kręgosłupa jest ta borowina zastosowana. Bardzo przyjemny zabieg. To, co czasami obserwujemy w filmach, kąpiele borowinowe, czyli pacjenci tak w wannie wypełnionej borowiną, to już jest gdzieś tam coraz rzadziej stosowane, a nawet już od klasycznej borowiny też często się odchodzi, coraz częściej stosuje się jakieś pasty borowinowe, bo mniej się zużywa, wiadomo, tak, to też i nie są to złoża łatwo, znaczy nie są w ogóle odtwarzalne, tak, to co już jest, to jest i powoli te złoża się też wyczerpują. Jeżeli dobrych, nowych się nie odkryje, może się okazać, że tak jak pan profesor mówił, to będzie za jakiś czas historyczna metoda, o której tylko gdzieś tam na filmach się dowiemy albo z podręczników historii medycyny.
1: Pan doktor wspomniał o cieple jako takim w terapii. Ciepło czy zimno? Co jest bardziej w leczeniu sanatoryjnym bardziej popularne?
2: Znaczy generalnie bardziej popularne jest ciepło, tak? No zimno to stosujemy zwykle miejscowo. No chyba, że to jednej metodzie ciekawej za chwileczkę powiem. Zimno stosujemy zwykle miejscowo, często tak, jeżeli to jest gdzieś tam uraz świeży z jakimś, prawda, wylewami krwawymi, tak, to zimno stosuje się miejscowo. Generalnie kąpiele stosuje się ciepłe, bo kąpiele zimne to są tylko dla zdrowych ludzi do hartowania.
1: Raczej... Czy te morsowanie to nie ma nic wspólnego z leczeniem sanatoryjnym?
2: Nie, morsowanie nie, ale jest jedna taka metoda, w której zimno się wykorzystuje i też niektóre sanatoria ją posiadają, a mianowicie kriokomora. I tutaj to jest takie, że tak powiem, ciekawe zimno, które działa bardzo pozytywnie na organizm. Bardzo ciekawa metoda, może trochę więcej o niej opowiem. A mianowicie kriokomora polega na tym, że w środowisku wewnętrznym, zwykle jest to urządzenie, które składa się z dwóch części, takiego przedsionka i komory właściwej, poprzez użycie ciekłego azotu obniża się temperaturę do niskich wartości. Zwykle w przedsionku to jest gdzieś tam około minus 60-80 stopni, a w komorze właściwej temperatura panuje do minus 130. Z tym, że proszę się nie przerażać, jak wejdzie się do takiej kriokomory, to subiektywne odczucie zimna nie jest takie straszne. Dlaczego? Bo w kriokomorze jest niska wilgotność, poniżej 10%, jak również nie ma wiatru, czyli ruchu powietrza. I jeżeli tam wejdziemy, to nieraz jest dużo sympatyczniej niż na zewnątrz, kiedy jest na przykład minus 3 i zacina deszcz ze śniegiem. Także tu nie jest to tak straszne, jakby się wydawało. Zwykle, jak już pacjent zostaje zakwalifikowany do kriokomory, a znowu, żeby zostać zakwalifikowanym, tak jak i rozmawialiśmy na początku, trzeba mieć wskazania. Zwykle są to choroby narządu ruchu, choroby właśnie związane z urazami, oczywiście jak nie ma jakichś tam świeżych ran, tak, bo tutaj zimno takie nie będzie pozytywnie wpływało. No i też ciekawostka, tak, pacjenci ze stwardnieniem rozsianym także są kierowani przez neurologów do kriokomory, ponieważ zmniejsza ona objawy choroby. Zwykle taki pacjent, zanim wejdzie do kriokomory, musi wykonać rozgrzewkę. Stosuje się najczęściej cykloergometry, żeby sobie troszeczkę pojeździć, po to, żeby mięśnie poprodukowały ciepło, żeby wejście do takiego zimnego pomieszczenia, w cudzysłowie, nie było szokiem dla organizmów. I jeżeli ktoś myśli, że do kriokomory trzeba wejść w ciepłej kurtce, dresach, tak, nie. Im większa ekspozycja na nagą skórę, tym lepszy i dłuższy efekt, ale oczywiście bielizna, skarpetki ciepłe, odpowiednie drewniane obuwie, rękawiczki, czapka czy chociażby nauszniki, żeby nie odmrozić uszu, są obowiązkowe.
1: Czyli dbamy o te takie peryferyjne części ciała, które są najbardziej narażone,
2: które najłatwiej
1: na
2: odmrozić.
1: Ujemne temperatury.
2: Dokładnie tak. Zwykle wchodzi się na 15 sekund do przedsionka. Jeżeli nic złego się nie dzieje, dopiero wtedy do komory właściwej można wejść i zabieg oczywiście trwa krótko, tak mniej więcej od 1 do 3 minut w komorze właściwej, a cały zabieg gdzieś tam maksymalnie do 5 minut i trzeba się ruszać, żeby znowu mięśnie produkowały ciepło, żeby się nie zdestabilizować. Co ciekawe, po takim zabiegu w kriokomorze człowiek czuje się młodszy, wydzielają się różne ciekawe substancje, które powodują, że czujemy się szczęśliwsi i też działa przeciwbólowo. Efekty są długotrwałe, liczone w miesiącach, czy nawet też dłużej. No i oczywiście, jak to w rehabilitacji i generalnie też w balneoterapii, jeden zabieg nie wystarczy, takie minimum to 10 zabiegów, żeby efekt był długotrwały.
1: Ruch w leczeniu sanatoryjnym?
2: Oczywiście ruch jak najbardziej jest jedną ze strategii leczenia. Generalnie fachowo tak mówi się o kinezyterapii, tak, od kinezis, czyli ruch, po grecku i jak najbardziej ruch jest wskazany. Oczywiście te formy ruchu mogą być różne, dostosowane do pacjenta, jego potrzeb i jego możliwości, tak? Czy treningi indywidualne, czy treningi grupowe, czy na przykład jeżeli pacjent trafi do na leczenie, tak, po zawale serca, trening cardio nadzorowany, także tu jak najbardziej to działa. Ale jeszcze bardzo ważna rzecz, oprócz tego treningu nadzorowanego, który jest w czasie, tak, w czasie takiej aktywności dziennej sanatorium, to bardzo ważne jest wykorzystanie walorów klimatycznych sanatorium. Zwykle jest to tak, obszar o takich specyficznych walorach klimatycznych, zwykle gdzieś tam jakiś las, tak, powinien być, czy no morze, tak, i tak ten ruch we własnym zakresie, już niezależnie od jakichś usystematyzowanych reżimów ćwiczeń, jest dla pacjenta wskazany i jak najbardziej powinno się pójść na spacer, tak, po całym gdzieś dniu różnych zabiegów.
1: U nas chyba nawet nie trzeba być w sanatorium, aby pojechać do Puszczy Knyszyńskiej, która słynie z olejków eterycznych. Sosna supraska bardzo dobrze wpływa na nasz organizm, ale najczęściej lubimy wyjechać nad morze. Co dają nam spacery w bryzie morskiej?
2: Jest nawet taka nazwa dosyć specjalistyczna na tą dziedzinę balneoterapii, która zawiera w sobie tereny nadmorskie. To się nazywa talasoterapia. To szczególnie gdzieś tam utarło się w tych krajach śródziemnomorskich. Ale oczywiście, tak, no, po pierwsze działa to kojąco, tak? Kontakt z naturą działa kojąco. Nad morzem, tak, bezpośrednio jest też mało alergenów i to powietrze jest czystsze, jak również jod, tak, wdychany jod, który może w jakiś tam sposób pozytywnie wpłynąć na organizm, także gdzieś te działania się zazębiają, tak, od gdzieś tam sfery psychicznej, czy też to, że sprzyja to w ogóle aktywności fizycznej, żeby sobie przejść się brzegiem morza poprzez właśnie działanie jodu. Również, tak, sól morska gdzieś tam w powietrzu, tak, są specjalne nawet sanatoriach, jakieś różne inhalacje, tak, z solanek, też to wspomaga, dobrze działa przy chorobach układu oddechowego.
1: W terenach górskich, pagórkowatych, to wysiłek jest dużo większy, jeśli wybieramy się na wędrówkę, bo no, nie odkrywamy to nieznane. Jak dawkować sobie wysiłek, aby nie zaszkodzić?
2: Znaczy, tutaj się nakładają może dwie rzeczy, o których warto pamiętać. Pierwsza rzecz to taki gdzieś tam ogólny schemat reakcji organizmu w sanatorium jako takim, niezależnie czy jest to teren górski, czy jest to obszar nadmorski, tak, czy są to tereny nizinne, a drugi już powiedzmy związany z samymi górami. Pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, to w sanatorium są gdzieś takie trzy fazy, które organizm przechodzi. Pierwsza faza, ona tak zwykle trwa do 3 dni, gdzie się tak wstępnie adaptujemy do miejsca, zmienia się styl życia, tak, zwykle gdzieś tam ukajamy nerwy, wyluzowujemy, przestajemy myśleć o pracy, jeżeli nas absorbuje, wchodzimy w jakiś reżim zabiegów. A potem następuje druga faza i tak zwykle między 7 a 14 dniem jest takie ciekawe zjawisko, które opisano, a mianowicie odczyn uzdrowiskowy. Na czym on polega? Polega on na tym, że albo dotychczasowe choroby mogą się zaostrzyć, albo powstać nowe objawy. i jest to skutkiem działania wszystkich tych czynników, od nowego klimatu, poprzez właśnie wszystkie metody balneologiczne, które się stosują, które są pewnym takim trochę stresorem do organizmu, czyli takim nowym bodźcem, tak, z którym trzeba się zmierzyć. No i wpływ tych wszystkich czynników powoduje to, że jeżeli ktoś na przykład miał dotychczas bóle stawów, to one się przejściowo zaostrzają. Jak ktoś miał chorobę serca, to mogą pojawiać się kołatania serca, czy czasami nawet bóle w klatce piersiowej. Jakie ktoś miał jakieś objawy gastryczne, też mogą się pojawić. A czasami mogą się pojawić zupełnie nowe objawy, na przykład właśnie rozdrażnienie, bóle głowy, bezsenność i te objawy mogą wręcz zaniepokoić. Nie powinno to skłaniać do stwierdzenia, że sanatorium jest nie dla mnie, albo źle pojechałem, czy coś tam się złego dzieje. Zwykle tak, w trakcie są konsultacje z lekarzem, warto o tym opowiedzieć. I jeżeli ten odczyn sanatoryjny no nie jest jakoś tam mocno nasilony, to uważa się nawet, że może mieć taką pewną pozytywną rolę, tak? Pokazuje, że organizm gdzieś tam dostosowuje się do tych bodźców i próbuje wytworzyć nową równowagę. Także szczególnie w górach, tak? To warto uwzględnić to, że możemy mieć też ten odczyn sanatoryjny i jeszcze nasza wydolność może być przejściowo obniżona, bo też to jest jeden z objawów odczynu zdrowiskowego. W związku z tym warto wziąć pod uwagę, tak, zarówno i swój wiek, i wydolność fizyczną, i współistnienie innych chorób, tak, choroby kardiologiczne, no gdzieś tam to ryzyko zwiększają, szczególnie w górach, jeżeli te pod górkę idziemy, tak, a jeszcze z ciężkim plecakiem czasami, to są już takie mniej zdrowe izometryczne wysiłki. I jeszcze ten odczyn zdrowiskowy warto wziąć pod uwagę, że przejściowo może naszą wydolność fizyczną zmniejszyć i tolerancję wysiłku również.
1: Najbardziej optymalny czas, ile czasu powinno trwać leczenie sanatoryjne? Jak długo powinniśmy być poddawani bodźcom leczenia sanatoryjnego?
2: Znaczy standardowo mówi się o 21 dniach, tak, 3 tygodniach, ale na przykład w ramach prewencji rentowej te turnusy są dłuższe. To już tam powiedzmy indywidualnie.
1: Ile razy, jak często powinniśmy jeździć?
2: Jak często powinniśmy jeździć? Znaczy zwykle fundusz raz na 2 lata przyznaje leczenie sanatoryjne, no chyba, że ktoś jest szczęściarzem i w międzyczasie tak w innym jakimś trybie uda się dostać do sanatorium, to tak można. Aczkolwiek często jest tak, że właśnie te efekty leczenia sanatoryjnego, one są długotrwałe, tak, liczone w miesiącach, czy też nawet dłużej. I znowu, tak, warto też mieć na uwadze, że ktoś może mieć przeciwwskazania do leczenia sanatoryjnego i one mogą się też pojawić, tak, bo wcześniej ich nie było, a ktoś na taką czy inną chorobę zachorował i to leczenie akurat może być czasowo przeciwwskazane.
1: Dziękuję, panie doktorze. O leczeniu sanatoryjnym opowiadał mi i państwu pan dr Mariusz Ciulkiewicz z Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję, panie doktorze.
2: Dziękuję państwu.
1: A ja państwa zapraszam na kolejną audycję z cyklu Pytanie do specjalisty za tydzień. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

audycji. Kolejna audycja z tego cyklu już w najbliższy czwartek po godzinie 19. Tym razem z profesor Magdaleną Sulewską będziemy rozmawiać o stomatologii wczoraj i dziś. A na naszej antenie za chwilę retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę na naszej antenie retransmitujemy boską liturgię, najważniejsze nabożeństwo w cerkwi prawosławnej. Transmitujemy to nabożeństwo z myślą o osobach, które nie mogły dzisiaj uczestniczyć w nabożeństwie. Za chwilę na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwo

Nasze wysoko preoswieszenniejsze arcybiskupie i Jakobie i Gospodinie preoswieszenniejszym biskupie Andrei, czesnym presbiterstwie во Христе диаконстве, о всех

i Świętego Sława i Wszechmajnego Apostoła i Ewangelista Matwieja, nadaście Ty Bogu i Spójrzczemu Siłę Nowej, po ispomnienie Ewangelia, bo zrób dennego Syna swojego.

W owym czasie Jezus, przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, rzucających sieci do morza, byli bowiem rybakami. I mówi do nich: chodźcie za mną i uczynię was rybakami ludzi. Oni zaś natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli w ślad za nim. Gdy odszedł stamtąd, ujrzał dwóch innych braci, Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, oporządzających swe sieci, i wezwał ich. Oni zaś, natychmiast pozostawiwszy łódź i swego ojca, poszli w ślad za nim. I chodził Jezus po całej Galilei, nauczając w synagogach i zwiastując

Bracia i siostry, w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W ubiegłym tygodniu niedziela miała nazwę Wszystkich Świętych, bo w tamtą niedzielę Cerkiew poświęcała pamięci wszystkich świętych w ten sposób, niejako kończąc pewien cykl nabożeństw, pewien cykl roczny, cykl paschalny. Dlatego, że po święcie Pięćdziesiątnicy, kiedy wspominaliśmy zesłanie Ducha Świętego, niejako takim końcowym, dopinającym ten cały okres było wspomnienie świętych. Bo to przecież święty i każdy z nas realizuje dzieło swojego zbawienia w Duchu Świętym. Gdyby Duch Święty nie był posłany, niemożliwe byłoby nasze realizacja każdego z nas swojego dzieła zbawienia. Jezus Chrystus nas odkupił, ale zbawienie każdego z nas odbywa się w Duchu Świętym. A dzisiejsza niedziela niejako rozpoczyna nowy okres, nowy cykl. I w dzisiejszą niedzielę czytane jest, bo po Pięćdziesiątnicy kończymy czytania z Ewangelii według świętego Jana i po tej niedzieli zaczynamy już czytania z Ewangelii według świętego Mateusza. Dlatego logicznym jest, że dzisiaj usłyszeliśmy fragment, króciutki fragment z Ewangelii według świętego Mateusza i ten fragment opowiadał nam o powołaniu pierwszych apostołów przez Jezusa Chrystusa. To bardzo krótka opowieść, zadziwiająca, bo dzisiaj usłyszeliśmy w tym fragmencie, że Jezus Chrystus idąc nad brzegiem Galilejskiego Morza, najpierw kazał, żeby za nim poszli apostoł Piotr i Andrzej, a później spotkał następnych rybaków, Jakuba, syna Zabadeuszowego i jego brata Jana i też im kazał i oni od razu zostawili swoje sieci, swoją łódź i poszli za nim. Trochę wydaje się nam to nawet niemożliwe, jak można pójść za człowiekiem, który nam powiedział, że zostawcie swoje łodzi, zostawcie swoje zajęcie, bo ja was uczynię już nie rybakami ryb, tylko rybakami ludzi. Tak Jezus Chrystus powiedział. Pójście za mną, a ja was uczynię. I oni zostawili i poszli. Trochę wydaje się nam to niewiarygodne, że przechadzający się człowiek powiedział takie słowa i ktoś zostawił swoje zajęcie swojego życia, z którego się utrzymywał i poszedł za kimś nieznanym. Ale opis powołania pierwszych apostołów daje nam jeszcze apostoł Łukasz, no i apostoł Jan. I tak jak zawsze czytamy wszystkie cztery Ewangelie, żeby mieć taki najbardziej szeroki opis jakiegoś wydarzenia, którego dokonywał Jezus Chrystus. Tak i w tym przypadku trzeba przeczytać te wszystkie opowieści i je ze sobą, jeśli można tak użyć słowa, skonfrontować, zobaczyć, jaki wyłoni się jeden obraz tego powołania apostołów. Apostoł ewangelista Łukasz mówi, że zanim Jezus Chrystus powiedział, żeby apostoł Piotr, Andrzej i apostoł późniejszy Jakub i Jan zostawili swoje sieci i łodzi, poszli za nim, prosił, żeby Piotr udostępnił mu łódź. I z tej łodzi Jezus Chrystus nauczał ludzi, którzy się zgromadzili wokół Niego. A dopiero później kazał im wrzucić sieci
Ale apostołowie powiedzieli, że całą noc się trudzili, nic nie złowili, ale na Twoje słowa spróbujemy. I kiedy spróbowali, złowili bardzo dużo ryb. I że po tym Jezus Chrystus powiedział, zostawcie te swoje zajęcie i idźcie ze mną, bo ja was uczynię łowcami już nie ryb, ale ludzi. I oni zostawili i poszli. Tu już szerszy opis, który pokazuje nam pewien cud, który mógł spowodować, że apostołowie poszli za Jezusem Chrystusem. Bo już to dla nich nie był zwykły człowiek, a człowiek, który nauczał, a później potwierdził swoje słowa cudem. Ale jeszcze na inne wydarzenie, na które nie zwrócili uwagi apostołowie, ewangeliści Mateusz i Łukasz, zwraca naszą uwagę apostoł ewangelista Jan. Ewangelista Jan, jak już niejednokrotnie mówiliśmy, że właściwie dopełnia te wszystkie wcześniejsze opowieści ewangeliczne Mateusza, Marka i Łukasza. Jeśli coś pisze jeszcze dodatkowo o tym wydarzeniu, to znaczy, że chce dopełnić, rozszerzyć. Rozszerzyć o coś ważnego, o czym nie powiedzieli poprzedni ewangeliści. Może nie zwrócili uwagi, uważali to za nieistotne. Istotnym jest, że Jezus Chrystus w tym przypadku akurat, że Jezus Chrystus powołał apostołów i że ci ludzie poszli za Nim, stając się Jego uczniami, a później głosicielami Ewangelii. Ale ewangelista Jan mówi, że Jezus Chrystus spotkał Andrzeja, czyli brata Piotra i Jana, chociaż nie mówi, bo pisze o sobie zawsze w trzeciej osobie, przy rzece Jordan, bo apostoł Andrzej i apostoł Jan byli uczniami Jana Chrzciciela. I to tam, kiedy Jan powie, że oto baranek Boży, który przyszedł, żeby zgładzić grzechy świata i wskaże im, że on nie jest godzien nawet rozwiązać rzemyka u sandałów tego, który do niego przyszedł. Apostoł Andrzej i apostoł Jan zaczną, czy staną się uczniami tego nowego nauczyciela, Jezusa Chrystusa. Zresztą będą szli za Nim i będą zapytają nauczycielu, gdzie mieszkasz. Jezus Chrystus powie, pójdźcie i zobaczcie. I poszli za Nim i byli z Nim. I najprawdopodobniej właśnie to wydarzenie było pierwszym spotkaniem Jezusa Chrystusa ze swoimi uczniami. I właściwie to było to pierwsze powołanie ich. Poszli za Nim, bo Jan wskazał im. A Jan dalej opisuje, że Andrzej poszedł do swojego brata i powiedział, że spotkali tego, który Jan mówi, że jest Mesjaszem. Podobnie też Jan powie do swojego brata Jakuba. I dopiero następnie, kiedy Jezus Chrystus będzie szedł brzegiem jeziora i zobaczy ich ponownie łowiących ryby, zaprosi ich do grona swoich uczniów i apostołów. I od tego się zacznie ich bycie ze Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Używam słowa bycie, bo zostaną z Nim na zawsze. Będą głosić Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i Zbawiciela. I nic dziwnego, że apostoł Jan opis połowu ryb, już inny opis połowu ryb umiejscowi na końcu swojej Ewangelii, o którym nie napisali poprzedni ewangeliści.
To będzie już po zmartwychwstaniu. Kiedy apostołowie, zobaczywszy, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany i że nie ma Go z nimi, będą chcieli powrócić do swojego poprzedniejszego zajęcia, do łowienia ryb. Pójdą znowu nad morze i będą tam łowić. I apostoł Jan powie, że znowu nic nie złowili przez całą noc. I ukaże się im zmartwychwstały Chrystus nad brzegiem jeziora i zaprosi ich do rozpalonego ognia. Będzie tam z nimi rozmawiał. Później znowu powie, żeby wyciągnęli sieci, bo wrzucili je na jego polecenie i też wyciągnęli mnóstwo ryb. I że to będzie kolejny identyczny znak jak na początku, żeby poszli za nim, żeby teraz już poszli sami właśnie łowić ludzi w sieci wiary. Od tego się zacznie ich połów już po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, tak powinniśmy czytać Pismo Święte często i próbować z tego Pisma czerpać dla siebie jakieś ważne informacje, ważne przesłania. Cóż możemy zaczerpnąć z tego dzisiejszego opowiadania? Jezus Chrystus powołał swoich uczniów i apostołów, ale powołuje każdego człowieka w jakiś sposób. Woła, żeby za nim poszedł każdy człowiek. Woła też i nas. Dzisiaj jesteśmy w cerkwi. Przyszliśmy, żeby uczestniczyć w liturgii. No ale przecież nie jesteśmy liczni tak, że wszyscy. Wiele osób nie przychodzi na nabożeństwa, wiele osób nie wierzy. A Jezus Chrystus właściwie w jakiś sposób powołuje każdego. Chce, żeby każdy za Nim poszedł. Podobnie jak za czasów swojej ziemskiej misji daje nam znaki, czyni jakieś cuda wokół nas, żebyśmy je zauważyli i poszli za Nim. Te wydarzenia, które nas zmuszają do tego, żebyśmy poszli za Chrystusem, mogą być różne u każdego w naszym życiu. Czasami mówimy, że jesteśmy wierzącymi, chodzimy na nabożeństwa, ale jest w naszym życiu czasami taki moment wyjątkowy, który zmienia nas, który powoduje, że niejako pozostawiamy swoje zadania, swoją misję ziemską i skupiamy się bardziej na tym, co ważne jest dla życia wiecznego. To mogą być różne wydarzenia w naszym życiu. Coś się wydarza, czasami jest to nawet tragiczne wydarzenie, czasami choroba, czasami widzimy coś wokół nas, co nas zmienia, co jest momentem, z którego chcemy iść za Chrystusem. To nie znaczy, że zostawiamy wszystko tak jak apostołowie. Dalej trudzimy się, dalej mamy nasze rodziny, ale Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy byli Jego uczniami i żebyśmy podążali za Nim. I starajmy się, bracia i siostry, zauważać te wydarzenia wokół nas,
które kierują nas na właściwą drogę. Drogę, która pomaga nam zrozumieć, że najważniejszym jest życie wieczne, a nie to, co tu na ziemi. Jeśli nie jesteśmy w stanie zauważyć takich momentów, a może ich nie było, chociaż w życiu każdego Bóg daje takie momenty, to właściwie powinniśmy prosić naszego Boga, żeby pomógł nam je zobaczyć. A jeśli tych momentów nie było, żeby nam je dał. Są one bardzo ważne. Moment, od którego zaczynamy pracować na przyszłe życie. Życie wieku przyszłego. Niech nam Bóg otworzy nasze oczy i nasze umysły, żebyśmy dostrzegali w naszym życiu takie momenty i żebyśmy uznali je za powołanie nas do życia wiecznego. Życia, które jest celem dla każdego człowieka. Życie, dla którego przyszliśmy na ten świat i dla którego Bóg nas stworzył. To życie nie jest tu na ziemi, a życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Amen.

nie, tylko spod mowy zaraz i dzwonię.

przybrali wiele wskoczarzy. I zradno presvetej, prečisti, preblagoslovenni, slavni vladičice našoj Bogorodice i prisno Devje Marije.

Wieruj, Господи, i spowieduj, jako Ty jesi woistinu Chrystus, Syn Boga żywego, przyszedł w mir grzesznia spasti od nich, że pierwszy jestem as. Jeszcze wierzę, że si jest samo preczystoje ciało Twoje, jest sama czesna krew Twoja i molu się, bo Tebie pomiluj mnie i prosti mi pregrzeszenia moja wolna i niewolna. Ja że słowem, ja że dzielom, ja że wiedniem i niewiedzieniem. I spodobi mnie nieosużdzienno, przyczastujcie się preczystych Twoich taństw, ostawienie grzechów i w żyć wieczną. Amin. Wieczy Twoja tajnia dnes, Synie Boży, przyczastnika mnie przyjmij, niebo wrogom Twoim tajnu powiem, nie dobzanieć tam jako Iuda, jako rozbojnik i spowiedujcie. Pomieni mnie, Gospodzie, w ocarstwie Twoim. Da nie sutyli w osużdzie, nie bójcie mnie przyczaszczanie świętych Twoich tajemstw, Gospodzie, nowe iscelenie duszy i ciała.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył, a także homilię wygłosił jego ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Na naszej antenie, drodzy braci i siostry, za chwilę kolejny odcinek z cyklu audycji A kiedyś to było? Rozmowy o życiu i cerkwi.

Podlaska policja apeluje. W ostatnim czasie odnotowujemy wzrost liczby oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych. Najbardziej rozpoznawalnym oszustwem na szkodę seniorów jest metoda na tak zwanego wnuczka, policjanta lub inną legendę. Oszust dzwoni do potencjalnej ofiary, podając się za bliską mu osobę potrzebującą pomocy, której zdrowie lub bezpieczeństwo jest zagrożone. Towarzyszy temu presja czasu, prośba o zachowanie tajemnicy, manipulacja psychologiczna oraz szantaż emocjonalny, w wyniku których potencjalna ofiara przekazuje oszustowi żądane korzyści. Są to zarówno oszczędności finansowe i kosztowności zgromadzone w miejscu zamieszkania, jak również ulokowane na kontach, pobierane przez ofiarę bezpośrednio w placówkach bankowych. Często w takich przypadkach ofiary namawiane są do zawierania pożyczek bankowych i niezwłocznego przekazania uzyskanych środków oszustowi. Szanowni Państwo, poza korzystaniem z tradycyjnych możliwości i usług finansowych, coraz więcej z Was świetnie radzi sobie w cyfrowym świecie, korzysta z aplikacji mobilnych, robi zakupy w sklepach internetowych, dokonuje przelewów za pomocą internetu, inwestuje, korzysta i komunikuje się poprzez media społecznościowe. Pamiętajmy, że oszuści internetowi są coraz bardziej wyspecjalizowani w zdobywaniu Państwa zaufania, stosując w tym celu nowe technologie. Drodzy seniorzy, przy podejmowaniu decyzji finansowych kierujcie się rozsądkiem. Bądźcie czujni, nie ufajcie bezgranicznie, słysząc w słuchawce prośbę o finansową pomoc. Opanujcie emocje, rozłączcie się, a następnie zadzwońcie do osoby, która rzekomo potrzebuje pomocy w celu weryfikacji jej tożsamości lub do osoby zaufanej z prośbą o radę. Jeśli poczujecie się zagrożeni, dzwońcie na numer alarmowy 112. Nie ufajcie nagłym prośbom. Nie przekazujcie haseł, numerów PIN, kodów BLIK. Nie instalujcie nieznanych aplikacji i programów. Nie klikajcie w nieznane linki w SMS-ach i e-mailach.

0: A kiedyś to było Rozmowy o życiu i cerkwi. Jest to cykl audycji radiowych z osobami, które tworzyły historię polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. W każdym odcinku programu zaproszeni goście opowiadają o swoich wspomnieniach związanych z pracą na rzecz cerkwi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W dzisiejszym odcinku programu zapraszamy na rozmowę z ojcem Włodzimierzem Misiejukiem, proboszczem parafii świętego Aleksandra Newskiego w Sokółce, a także dziekanem okręgu sokólskiego. A z naszym gościem rozmawiać będzie Jan Smyk. Gość Radia Ortodoksja.
1: Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława na wieki.
1: Ojciec Włodzimierz Misiejuk, mitrat, proboszcz parafii świętego Aleksandra Newskiego w Sokółce i dziekan okręgu sokólskiego. U nas to na wiosce Baciuszka mówią Nawłocz, dlatego że wy nie, tu nie urodziliście się.
2: Nie urodziłem się, ale od 43 lat w Sokółce jestem, także większość mojego dorosłego życia jest związana z Sokółką. Nawet katolicy często spotykając się mówią, że proszę księdza, ale my sobie nie wyobrażamy, jak to mogło być tutaj bez księdza. Byłby ktoś inny. Jest takie powiedzenie, że bez jednego cygana jarmark się obejdzie.
1: No, ale żeby do Sokółki trafić, to trzeba się nachodzić. Może zacznijmy od tego szczęśliwego dnia urodzin. Bo to rzadko tak się zdarza, żeby 1 stycznia mieć urodziny.
2: Muszę się przyznać, że to niezupełnie 1 stycznia, bo dopytywałem się mamy naprawdę jak było, więc mama powiedziała, że 2 dni po święcie Wwiedzenia, czyli 6 grudnia, przyszedłem na świat. A że do gminy w Orli było dosyć daleko i nie wszystkie sprawy wówczas w Orli były załatwiane, jedynie te gminne, na rynek jechano albo w środę do Hajnówki, albo w czwartek do Bielska, więc Orla zostawała nie po drodze. A potem jakoś rodzice pomyśleli, że może to i lepiej, jak zapiszę się na początku nowego roku, bo rok później pójdę do wojska, także mi się odwlecze, trochę będę bardziej dorosły. Ale tak się złożyło po tym, że i do wojska nie trzeba było iść i te sprawy, że tak powiem, związane z datą urodzenia, nieco potem w jakiś sposób zaważyły na pewnych moich losach, ale to było później.
1: A podstawówka gdzie wasza była?
2: Ja 2 podstawówki skończyłem. 1 klasa w Czyżach. Mieszkaliśmy z bratem u dziadków, Ostapczuków. I bliziutko była szkoła, ale w trakcie nauki chrzestny się ożenił, urodziła się córka, więc ta dziadkowa chata już była ciasnawa nawet dla tych stałych mieszkańców, nie mówiąc już o nas. Więc na 2 rok poszliśmy do Loknicy. Tam już i brat kończył podstawówkę w Loknicy i ja.
1: Pytam zawsze ojców, jak rozmawiam, jak to jest, jak człowiek z takiego klimatu malowioskowego przechodzi do wielkiej Warszawy, jak to przeżywa.
2: Pamiętam, niektórzy moi koledzy, troszkę młodsi, stali i plakali, że tydzień już taty i mamy nie widzieli. Ja byłem przyzwyczajony, bo 3 lata do Hajnówki, do liceum jeździłem i tam mieszkałem zimą. Natomiast co najgorsze było, to po wakacjach przyzwyczaić się do norm jedzenia w seminarium. Mianowicie na gospodarce trzeba było zjeść sute śniadanie i wtedy iść do pracy. Bo obiad to był taki na chybcika, kolacja też. A w seminarium śniadanie to było bardzo, bardzo cieniutkie. Więc do 14 godziny to się czekało jak na zbawienie. I to trwało gdzieś tydzień, półtora, a może nawet 2. I dopiero potem nasz komputer normował się i przyzwyczajaliśmy się do tego, że tak już będzie i trzeba z tym się pogodzić.
1: No a mama i tato jak się godzili? Gospodarstwo duże wasze przecież, bardzo duże, duże gospodarstwo. Trzech synów, jeden poszedł i już zdaje się, że nie wróci, bo poszedł do seminarium, już jest na parafii, a tu drugi znów do stanu duchowego się wybiera.
2: To znaczy, mama mnie widziała jako lekarza, ale ja któregoś razu tak cierpliwie wyjaśniłem dla mamy, czy mama sobie wyobraża, że ja, jak mnie mama znała, czy będę w stanie zrobić sekcję z ulog dla nieboszczyka. A to mówi, potrzebne? No, mówię, jeżeli mam być dobrym lekarzem, to trzeba będzie zapoznać się z anatomią człowieka żyjącego, ale na nieboszczyku najlepiej sprawdzić, jakie organy są i jak one połączone. I to już była nasza ostatnia rozmowa na temat lekarzy. Ale na pójście do seminarium w zasadzie wpłynęło to, że po zakończeniu 10 klasy, czyli 3 licealnej, jeden z nauczycieli był zobowiązany do zorganizowania ochotniczego chówca pracy. Pojechali gdzieś do pracy w PGR-ze i tam będą rozrywki, 8 godzin pracy. Oczywiście u rodziców wiedziałem, że to nie będzie 8, tylko od rana do późnego wieczora. Ale czułem się zobowiązany i powiedziałem panu Suchockiemu, że ja muszę rodzicom za to, że cierpią, pracują o wiele ciężej, żebyśmy mogli się uczyć. A on powiedział, że państwo socjalistyczne przecież też ciebie kształci i masz wobec niego zobowiązania. Więc ja zabrałem swoje dokumenty i zabrałem swoje świadectwo. Na drugi dzień wysłałem dokumenty do seminarium.
1: To był początek nauki lekarza, ale duchowego.
2: No w zasadzie tak, tyle że mamy mniemanie, wystarczyło, że jeden jest na parafii, a drugiemu, żeby jakiś inny los ugotować. Ale widocznie tak trzeba było.
1: Seminarium, szybko czas zleciał i w 1970 roku rukopołożenie w diakona.
2: Bardzo szybko, zwłaszcza ostatnie wydarzenia się potoczyły, bo z matuszką zapoznaliśmy się w 1969 roku, w końcu października. Na drugi dzień po świętym Michale poszliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczelach, żeby złożyć papiery, żeby zawrzeć ślub cywilny. I ślub cywilny odbył się 25 stycznia. 15 lutego na Gromnicy był ślub cerkiewny, bardzo zresztą huczny ze względu na wichurę, która wówczas panowała i silne mrozy. Ślub zaczął się o godzinie 21, ale matuszka czekała, nie uciekła. W każdym bądź razie, jak tylko ostatni goście się rozjechali we środę, wsiadłem do pociągu i pojechałem do Białegostoku. Władyka Nikanor przyjął mnie, powiedział, że bardzo się cieszy i w sobotę będę miał rocznicę sakry biskupiej i w związku z tym służę liturgię. Więc przyjeżdżaj piątek do spowiedzi, a w sobotę otrzymasz święcenie diakonatu. A w niedzielę podniesiemy ciebie do godności kapłańskiej. I to było takie bardzo ekspresowe tempo.
1: I już jako baciuszka, jako wikarny trafiliście do Zabłudowa.
2: Tak, trochę dziwnie, bo wówczas wikariusze byli tylko w soborze w Białymstoku, a nawet w Dojlidach nie było wikariusza jeszcze w tamtym czasie. Więc dziwnie tak się układało wszystko. I prawda, rok czasu tam byłem. Od września otrzymałem prawo wykładania religii w Koźlikach. Jeździłem tam i wykładałem religię w prywatnych domach. Pamiętam, że kiedyś pojechaliśmy do brata do Tarnogrodu, brat robił zdjęcie, ja w sutannie, matuszka w takiej troszkę sukience ciut za kolana, a akurat brat przysłał te zdjęcie i one leżały rozrzucone na stole. I w tym czasie przyjechał ksiądz, który jeździł do Koźlik i nawet mnie czas od czasu odbierał swoją syrenę i podwoził, a potem razem wracaliśmy, bo tyle czasu trwało nauczanie i u niego, i u mnie.

0: Zaczynały się czasy gierkowskie.
1: Tak, pomożemy. Pomożemy. Wówczas jeszcze musiałem, że tak powiem, jako taki wahadłowy duchowny, który na jednej parafii nie miał bardzo wiele do roboty, kiedy ojciec Mularczyk był chory, ja dojeżdżałem tam, prawda, do Suprasila odprawiać nabożeństwa, ślub, udzielać chrztów. Potem po śmierci ojca Aleksego zwolniono mnie z tego obowiązku, ale po zakończonej kolędzie znowu musiałem, prawda, dojeżdżać i dojeżdżałem do świąt, do Paschy. Nawet matuszka Mularczykowa, matuszka Nina poprosiła, żebym, no, jeżeli przyjechałem w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, nie odjeżdżałem już, pomimo że były dobre połączenia autobusowe, ale nie opłaciło się jechać, bo zaraz znowu na służbę z samego rana. Więc potem Wielka Sobota i dopiero na Paschę, gdzieś na godzinę 9 wróciłem do Zabludowa. I matuszka mówiła, takowy, że jecie dalej na odległość z matuszką, jeszcze rozwiedziecie się. Niech matuszka przyjedzie, razem tutaj poświętujemy. Ja nic takiego nie podejrzewałem. A matuszka Mularczykowa raczej tak pod swoim kątem to wszystko wzięła do serca, że a może dobrze byłoby za proboszcza już, żeby tutaj był, ale kiedy delegacja pojechała do Władyki Nikanora, Władyka Nikanor był bardzo zburzony, że ja pojechałem z matuszką, że pojechałem oglądać parasie. No i, prawda, dał dla mnie dwie możliwości, chociaż była trzecia, ale on tak powiedział, że w zasadzie boi się do Królowego Mostu wysyłać, bo tam była bardzo zaogniona sytuacja i miałem wybór między Topilcem i Wojnowym. Zgodziłem się na Wojnową.
0: Daleko trochę.
1: Trochę daleko, ale po dwóch tygodniach okazało się, że jednak nie Wojnowo, tylko Królowy Most. I tam 11 lat byłem.
0: Proboszczem.
1: Proboszczem.
0: Owocne 11 lat?
1: Trudno oceniać swoje osiągnięcia lub ich brak. Zazwyczaj ludzie sami oceniają, ale bardzo zżyliśmy się z tymi ludźmi na tyle, że kiedy przyjechałem do Sokółki, prawda, jeszcze z przesiadką w Białymstoku, przez długie lata, 7 do 10 lat, to jeżeli coś się wspominało, to a u nas w Królowym Moście to było tak. Zresztą tam miałem taki bardzo poważny przypadek. Zmarł człowiek, który wiedziałem, że on istnieje, funkcjonuje, ale nigdy jego domu nie odwiedzałem. I kiedy zmienił się popieczyciel, ten, który chodził ze mną, prawda, po kolędzie, pyta się, a do tego domu zejdziemy? Ja tu jeszcze nie bywałem. A kto tutaj mieszka? No, mówi, taki. To idźcie, zapytajcie, czy ja tu jestem potrzebny. Doniosło się takie bardzo ordynarne, a na cholerę on tu potrzebny. No, na Iliu jedziemy do Białegostoku, a po drodze dowiaduje się, że właśnie ten człowiek zmarł. Wracamy z powrotem, dzieci nasze zostały w domu i mówią, że sołtys przychodził, wziął klucze i postawili trumnę z nieboszczykiem w cerkwi. No i ja rano czekam i mówię, że ja jako duchowny nie migam się od modlitwy, ale nie będę robić honoru.

0: wyboru dla człowieka, któremu nie byłem potrzebny. Pomodlić się trzeba, zresztą może ktoś z was chce do spowiedzi, tylko żeby w cerkwi potem nie robić szumu, zgiełku, że ja czegoś nie chcę zrobić. Nie pójdę z nim z uroczystym, prawda, pochodem na cmentarz. Mam poświęcę ziemię w pudełku i posypcie tą poświęconą ziemią w moim imieniu. No, początkowo zaczęły się rozmowy. Ja wyjaśniłem podczas nabożeństwa na kazaniu, że mój uczynek to był po to, żeby parafianie nie czuli się potem dotknięci, jeżeli ktoś z przeciwników moich, że tak powiem, będzie podśmiewać, a daj dla duchownego 1000 złotych, to i konia pochowa. No bo wtedy to było modne. I ja nie chciałem, żebyście wy to słyszeli. Chciałem was przed tym ustrzec. I potem sąsiadka już była na zebraniu partyjnym i ówczesny kierownik szkoły zaczął mnie czyścić, że jednak mamy, prawda, z duchownego pasterza niezbyt takiego, prawda, układnego, jak bogaty umiera, to cała idzie, prawda, drużyna i chórzyści i to i tamto, a to nawet sam nie zechciał. A jeszcze jego zięć, prawda, tego zmarłego, przychodzi do mnie i mówi, a ile to będzie więcej kosztować? Ja mówię, pan jest milicjantem, czyli pan jest mundurowy, ja też jestem mundurowy. Jeżeli pan odstąpi od wymierzenia mandatu za to, że panu coś do kieszeni wsadzą, to jak to będzie się nazywać? No, wziątka. A pan da mnie co? Proponuje to samo. No i, prawda, sąsiadka wtedy wystąpiła i powiedziała, że prawda, ona popiera moją postawę, bo usłyszała moje wyjaśnienia, a pan, panie kierowniku, nie był w cerkwi i pan tego wyjaśnienia nie słyszał. I żeby kogoś oceniać, to trzeba dwie strony usłyszeć, prawda. Także że ja byłem dla niej wdzięczny, kiedy potem wezwano mnie, żeby przyjechać na pogrzeb, to jeżeli nie pojadę, to prawda, ona będzie się śnić dla mnie, że ta tak mnie broniła, a ja prawda, jej ostatniej modlitwy żałowałem. Człowiek od siebie czuł, że musi to zrobić, bo to do tego jest powołany. Także że to takie czasami drobnostki, ale one niejako wskazują na taką zażyłość, że wzajemnie się ufało, wierzyło. I kiedy zajechałem, nie było tak. Nie było tak. Przyjeżdżali, zabierali, brali na obiad, potem odwozili. Tak było bardziej rodzinnie. Zrobiliśmy dwie gwiazdy. Dzieciaki poszły kolędować. Zarobione pieniążki wszystkie były przeznaczone dla nich. No i wszyscy rodzice. Całe grono nauczycielskie się zbierało. Remizie w Zalukach. No i prawda, od tej pory to już Zaluki nie były ostatnią wsią w powiecie. A bardzo tego baciuszka, a jak to? I prawda, to niejako potem tak cementowało parafię. I pamiętam, że Władyka Sawek przyjechał i nie na Annę, a na trzeci dzień Trójcy powiedział, że chce przyjechać. Ja byłem, no co powiem, Władyka, nie przyjeżdżajcie. A rok wcześniej ojciec Piotr Miedwiediew z Topolan przyjechał i jego zostawili jako kaznodzieję. Wszyscy poszli już do mieszkania. Ale on za dwie minuty przychodził i mówił, ale masz ludzi takich szczerych do bólu. A co takiego? Powiedzieli, że oni jadą, żeby siano sprzątnąć. I żebym ja sobie skończył, a na Annę jak przyjadę, to wtedy dokończę, co miałem powiedzieć. No i teraz myślę tak, jeżeli taka sama sytuacja będzie, jak przyjedzie Władyka Sawa, to no bieda będzie, blamasz, prawda? Pojechałem do kierownika szkoły w Zalukach. Dzieciaków nazwozili traktorami, końmi, tak, na różne sposoby. No, dorosłych ludzi może było 30 osób, a dzieciaków koło setki. Władyka wyszedł kazanie mówić, wraca z powrotem. Mówię, co Władimir, a skąd ty nabrałeś tyle dzieci? Mówi, z Łodzi, z domu sprzedaży wysyłkowej, zamówiłem, przysłali dla mnie. No i cerkiew nie była pusta, także że to tak, takie czasami drobnostki, ale one świadczą, że prawda była sytuacja taka, jaka była. Jeszcze jedna wbiła mi się w pamięć historia człowieka, który zmarł, samotnie żył. W mieście może by nawet nie wiedziano przez kilka tygodni, może miesięcy, że on odszedł do wieczności. A tam wyszli, bo to pomiędzy Narodzeniem Pańskim a z Nowym Rokiem. I wtedy mrozy takie były około 30 stopni. I wyszli sąsiedzi, słuchaj mu, a co to u niego dzisiaj? Nie pali w piecu? Chyba wczoraj dobrze nagrzał się. On jak kupował to denatura, to... Ale podchodzą, pukają, nikt nie otwiera. Wezwali jeszcze dwóch, wyłamali drzwi. On już leży martwy. Cała wieś zebrała się. Prawda? I kto deskę dał, kto jakieś ubranie, kto koszulę. I go uposażyli na wieczność. Prawda? A potem przyjechałem do Sokółki i jakby pobyłem rok czy półtora i na zielonym osiedlu ktoś umiera i jego przez ten 3 miesiące czy 4, dopiero latem, jak zaczął odór z mieszkania się wydzielać i ludzie już nie mogli chodzić, nosy musieli zatykać, prawda, watą albo zaciskać palcami. Dopiero zawiadomiono, że coś się tam dzieje. No i przyjechano, już był w stanie rozkładu. Także że dla mnie to tamten, prawda, sposób jeszcze wiejski, prawda, więzi międzyludzkich, on tam się zachował z tego względu, bo ja sam na gospodarce się wychowywałem, to wiedziałem, że no, czy ziemniaki posadzić, czy zasiewać, czy zboże zbierać. A już omloty to obowiązkowo, żeby jedni do drugich przychodzili i wspierali, bo jeżeli u mnie trzeba, to trzeba kogoś będzie zarobić. Ja któregoś roku sam odrobiłem wszystkich robotników. No i ja potem, jak spojrzałem na siebie w lusterko, to no, co to za facet stoi? ale wiedziałem, na czym polegają więzy międzyludzkie na wsi. Natomiast w mieście telewizor, prawda? I żeby za dużo nikomu nie powiedzieć, to lepiej się zamknąć i, prawda, cicho, A kiedy przychodzi jakiś trudny okres, wtedy to wszystko skutkuje tym, co było.
1: Ale przyszło się to środowisko wiejskie zostawić, pożegnać, no i powiedzieć dzień dobry szanownym Białymstoku.
0: No tak.
1: Parafia Wszystkich Świętych w Białymstoku.
0: Miała być początkowo parafia Świętego Ducha, ale w międzyczasie już wyszło jak wyszło. Być może ojciec Aleksander w jakiś sposób upatrzył mnie, że będę mu pomocnym, bo ojciec Parfien był wówczas po operacji, tylko że pracował w kancelarii i najmłodsze klasy uczył religii, pierwsza, druga klasa. Natomiast starsze dzieci to były pod moją opieką. Obecna siostra Agnia z Wojnowa to była przez rok czasu moją uczennicą, matuszka z Fast, ale Białystok to już było, że tak powiem, wielka fabryka, bo tutaj trzeba było przyjmować zgłoszenia prawda, umawiać się na kopanie grobów. Także to już zupełnie inny układ. To jedno, a drugie, jeszcze te znajomości z Mularczykami, że tak powiem, owocowały i my wówczas mieszkaliśmy u Walka Mularczyka na mieszkaniu. Jego dom nie był wykończony i my na betonie rozesłaliśmy papiery, kartony, a na kartony dywany i tak prawda, przezimowaliśmy u niego. No i potem przed Paschą, Wielki Wtorek, Władyka wzywa mnie i mówi, że mam dla ciebie dwie propozycje. Zabludów albo Sokółka. Władyka, jeżeli mam wybierać, to moja pierwsza, że tak powiem, to co mnie tak sercem ciągnie, to Zabludów. A ja ciebie widzę w Sokółce. No i w Wielki Piątek otrzymałem dekret na Sokółkę, a 22 maja, to był wtedy Wielkanoc, był najpóźniejszy jak może być, bo 8 maja świętowaliśmy Paschę, 1 maja to była prawda, Wierbnica, no i 22 maja to niedziela Żon Mironosiec. I wtedy przyjechałem.
1: Parafia świętego Aleksandra Newskiego i jego cerkiew w Sokółce.
0: No tak, wracając, prawda, dzień moich urodzin to dzień Aleksandra Newskiego, czyli coś tutaj było, skąd mama wiedziała, prawda, że już wtedy trzeba zacząć poród, czy jeszcze troszkę poczekać. W każdym bądź razie widać niepisane było. No i tu przyjechałem, ten budynek był w zasadzie w stanie surowym postawiony, przykryty blachą, bez okien, bez drzwi. A mieszkaliśmy jeszcze w tej drewnianej plebanii. Ja, ojciec świętej pamięci Mikołaj Dejneko jako wikariusz. I początkowo nie wyglądało, że coś może drgnąć. Ale wtedy zaczęły napływać dary ze Stanów Zjednoczonych. To były sery, masła, olej maślany, mleko w proszku. To była masówka. W Sokółce mieliśmy punkt rozładunkowy. Jeżeli przyjechała taka ciężarówka, to trzeba było zorganizować, prawda, kilka samochodów, żeby rozwieźć po dekanacie, żeby to nie, bo nie było miejsca, gdzie składować to wszystko. W każdym bądź razie dzięki tym darom to mogliśmy po roku czasu skończyć z odbudową plebanii. O, i tak się zaczęło, prawda. Tamte czasy najbardziej burzliwe przetrwaliśmy i zaczęliśmy tutaj bo jeszcze nie były załatwiane sprawy majątkowe i nie było jeszcze sera. Skąd ja pieniędzy wezmę? To Władyka mówi, ja chcę jak najszybciej widzieć plebanię gotową do święcenia. Idę do banku. Jeszcze wtedy wziąć kredyt, to nie było takie straszne. Czasami brało się kredyt, a nominalnie to się mniej zwracało. Ale zachodzę i pytam się, jak można byłoby kredyt? A babciuszka, bo tam akurat 5 parafianek w tym banku pracowało. A babciuszka, to żadna sprawa, tylko dostarczyć papiery. Jakie papiery? No, zezwolenie na budowę, prima po pierwsze, wypis i wyrys z rejestru gruntów. No i prawda, swoją nominację i będziemy działać. Zachodzę, pytam o wypis, wyrys. Dobrze, robimy. Zrobili mi. Patrz. Bo tam czarno na białym, że właścicielem tego terenu jest Skarb Państwa, a parafia jest tylko władający. Więc siłą rzeczy, jako władający, ja nie mam prawa ubieganie się o kredyt. I tak zachodzę do Władyki i mówię, że taka sytuacja. Ja ci zezwalam na wstąpienie spór z państwem. Idę do sądu. Zachodzę do prezesa. A co ksiądz ma? A mówię, mam 2 wyroki sądu przedwojennego, że plebania jest własnością parafii prawosławnej. A ksiądz był z tym u notariusza? Byłem. No i co? Pani notariusz to powiedziała, że za mało. No tak to jest z kobietami. Poszedł. Chyba z pół godziny go nie było, ale wrócił i przekonał, że ksiądz idzie i podaje papiery. I wszyscy jechali wtedy do Jablecznej, a ja 24 dostałem pierwszy na okolicy wpis do rejestru.
1: Do księgi czystej.
0: Bo resztę już prawda, cerkiew, wierzchlesie, cmentarz, Nowowola, to już wszystkie parafie w dekanacie wystąpiły do sądu i otrzymały prawo własności z wyroku sądu. I niedawno rozmawialiśmy z notariuszem i mówię, to co państwo podarowało na podstawie ustawy, to można w każdej chwili obalić. Bo państwo dało i państwo zabierze. Ale jeżeli wy otrzymaliście z wyroku sądu, to jest nieodwracalne. Także, że tutaj ten pan prezes bardzo, bardzo nam pomógł w tym w temacie i no, jesteśmy do niego bardzo wdzięczni.
1: No ale nie tylko dom parafialny. No, wielkim echem, to chyba na całej Białostoczyźnie to było, odbudowa dzwonnicy waszej pięknej.
0: To znaczy, o dzwonnicy ja się dowiedziałem po pogrzebie ojca Sergiusza Pietraszkiewicza. Kiedy syn przyniósł trochę dokumentów, zdjęcia stare i 2 zdjęcia, jedno zewnętrzne cerkwi, a drugie wewnątrz cerkwi. A to spojrzałem, no ja co to, Wasilku? No z jakiej, Wasilku? Toż to Sokółka. No, to... Ale tak, kiedy poruszałem ten temat, to zawsze była taka rezerwa, że u nas jeszcze tyle innych rzeczy jest do roboty, że nie ma co się mierzyć, prawda? Ale uważałem, że jednak gra warte świeczki, bo architektonicznie ciekawy budynek i tak cerkiew sama przez się, to ona była tak jakby środka. Jakby, bo u nas wszystkie wiatry takie najbardziej burzliwe to z zachodu. I zdawało się, że one wszystkie na to cierpią. A tutaj dzwonnica stała się takim czymś jakby oporą. Ona brała na siebie pierwsze uderzenie, prawda? I dzięki temu cerkiew przestała być tak opuszczona. Poza tym no, bardzo, bardzo dużo innych rzeczy. Potem okazało się, że jeszcze trzeba gdzieś nadajnik urządzić i prawda, nasza rozgłośnia ma większy zasięg dzięki tej dzwonnicy, bo na dzwonnicy umieszczono aparaturę i anteny i przekaźnik, prawda, przekazuje dalej i ludzie mogą słuchać naszego programu. W każdym bądź razie, ja to wcześniej uczulałem władzę, że tu jest potrzebne jakieś rozwiązanie, ale wtedy odchodzący urządzili tutaj taki, prawda, kruczek, że w planie zagospodarowania przestrzennego napisano, że zabrania wznosić budynki kubaturowe. Można postawić kiosk, można postawić piwiarnię małą, ale nie dzwonnicę. I trzeba było zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. I wtedy przyszedł burmistrz Malachwiej. Skoro wybrano pana burmistrzem, ja będę przychodzić do pana i prosić o załatwienie różnych spraw. A jaki ksiądz ma sprawy do załatwienia? Mówię, jedna leży na sercu, ale nie wiem, jak ją uregulować. Bo zdaje się, że nie da się ruszyć z miejsca. A co to? Ja powiem, tutaj u pana w gabinecie ten problem wisi na ścianie. Rycinę starą, prawda, jak jeszcze była dzwonnica, podarwałem właśnie poprzednikowi, żeby myślał. I mówię, teraz ten problem to pileczka, która przeszła na pana stronę. A to ciekawa to historia. Ja będę myślał nad tym. No i oni tutaj mieli dużo rzeczy zmienić i właśnie zarządzili zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. No i tam były takie drobiażki, to, tamto, ale były burmistrz. W pewnym momencie wystąpił z takim bardzo poważnym, że tak, zarzutem, że skoro jest tyle, prawda, tutaj niedociągnięć w tym planie, to może dajmy dla władzy czas na usunięcie niedoróbek, chociaż czas już był. Dajmy czas na usunięcie niedoróbek, no ale wtedy jak usunięcie, to znowu trzeba na nowo wszystkie uzgodnienia i z konserwatorem zabytków i z różnymi innymi służbami, wszystko to pouzgadniać. No i przegłosowano ten projekt jednogłośnie. Ja wtedy wstałem, podziękowałem za obywatelską postawę. Ja byłem przeświadczony, że po dzisiejszym dniu przyniosłem dla swoich parafian radosną wieść, że będziemy odbudowywać dzwonnicę. Dawny plan zagospodarowania przestrzennego zakładał, że nie można w tym miejscu wznosić budynków kubaturowych. Obecny taką możliwość dopuszcza. I według mnie to jest takie duże przeświadczenie, że mieszkańcy Sokółki zburzyli dzwonnicę i teraz waszymi głosami nie dopuszczają do jej odbudowy. To był kij mrowisko. I nie tylko w kinie, bo potem otrzymywałem bardzo dużo listów miłosnych z całej Sokółki, że ja jestem za mało czasu w Sokółce, nie mam prawa się wypowiadać na niektóre tematy. No ale wiedziałem, że to trzeba przeżyć. wychodzę, ubieram się i słyszę, że pan Kozłowski wstaje i mówię, ja wycofuję wszystkie swoje propozycje dzisiejsze, nad którymi głosowano. I prawda, opozycja wtedy się wzburzyła i poszła. A w międzyczasie, prawda, kiedy już opozycji nie było, wtedy plan zagospodarowania został przegłosowany. Oczywiście była skarga do Sejmiku Wojewódzkiego i tak dalej, ale nie dopatrzono się żadnych naruszeń, że tak powiem, merytorycznych. I gdzieś koło naszych świąt plan został uchwalony. Ja wtedy zaprosiłem projektanta i zezwolenie wyszło na nasze Blachowieszczynie. Czyli w przededniu katastrofy smoleńskiej wykopaliśmy wykop. O, i tak pomału to zaczęło się.
1: A później dziennikarka Przeglądu Prawosławnego napisała: w Sokółce od muzyki dzwonów pięknieją ludzie.
0: Być może, w każdym razie jest tak, jak komuś się zechce w czasie paschalnym podzwonić, to wtedy taki radosny nastrój, czuje się, że i niebo na nas inaczej patrzy, i kwiaty inaczej wyglądają. I my jesteśmy inni, bo dzwon wnosi sobie coś takiego niezwykłego. Ja pamiętam jedną panią, która pochodzi stąd z Sokolszczyzny, gdzieś za stołem u jej rodziny. Usłyszeliśmy taką historię, że mieszkaliśmy w Białymstoku i tak ten dzwon dokuczał dla nas, że niedzielę chciało się pospać, a tu bam, bam, bam. Ale my potem wyjechaliśmy, to nie było tego dzwonu i tak zaczęło go brakować. Zaczęliśmy szukać, gdzie tutaj jest najbliższa cerkiew. Pojechaliśmy 150-200 kilometrów, znaleźliśmy jedną i potem jak po nici, po sznurku, prawda, już mówili, gdzie następna cerkiew. I mówię, tam wszystkie w Bieszczadach cerkwi odwiedziliśmy, a jak blisko byliśmy, to leniliśmy się. No i to czasami bywa, że jak czegoś nie ma, to też przyzwyczajamy się, że może i dobrze, że nie ma. Także że ta odbudowa to taka, no, była z jednej strony dużo ludzi, że tak powiem, było podbudowanych samą budową, że czegoś dopięliśmy. Ale było sporo, a po co? A po co? Choć niektórzy się zmieniali. Jakoś chodzę raz po kolędzie i do mnie taki parafianin, trochę nastawiony jakby wojowniczo. Maciuszka, ale u nas w parafii to się dzieje. Ja tak aż ciarki po plecach poszły, no bo być może coś się... No, ja nabroiłem, że to... A w czym ja winien? Nie, ja w pozytywnym sensie. A co takiego? No bo ta dzwonica dla mnie coraz bardziej się podoba. To widzicie, dobrze słyszeć. Bo niektórzy mówią, że i mówili, i mówią, że będzie zasłaniać cerkiew, że to niepotrzebne. Basiuszka, to ja jeszcze 2 miesiące temu tak mówiłem. Czyli w zasadzie w trakcie zmienił zapatrywanie.
1: Ojcze Włodzimierzu, ale tutaj w Sokółce to nie tylko sama parafia, ale będąc dziekanem okręgu sokólskiego, macie 22 świątynie. Macie Bractwo Cerkiewne Świętego Spirydona. No i od tego jeszcze funkcja dziennikarza, bo muszę powiedzieć, że ojciec Włodzimierz to jest kolegą radiowym moim, no bo każdy tydzień, jak jeszcze byłem czynnym dziennikarzem zawodowo, to spotykaliśmy się na korytarzach Radia Białystok ojciec przygotował, opowiadał swoje materiały. Jednym słowem, kapłani są światu potrzebni wszędzie.
0: A chciałem zacytować słowa swojego taty, który mawiał: nie daj Boże wszystko robić, ale umieć trzeba wszystko. Niedawno, w tym roku, chodziłem po kolędzie i spotkałem się z rodziną, która wyjechała do Kanady. I tak ja czasami z dzieciakami lubię się podroczyć, nie tylko w kwestiach religii, ale i z matematyki. Jakieś zadanie zadać, jak to szybko można rozwiązać. A ojciec, który uczył się kiedyś u mnie na religii, matuszka, a po co to wszystko? Wiesz, otwiera się notebook, telefon, jest, prawda, możliwość wbija się tylko daną sumę i pomnożyć, podzielić, do kwadratu podnieść. Nie tak, to prawda. Ale sobie wyobrażacie jakiś kataklizm. I co się potem będzie działo? Jeżeli nie stanie prądu, no to telefon jeszcze będzie jakiś czas działał, można będzie w kalkulatorze jakieś podstawowe, prawda, działania przeprowadzić. Ale potem telefon się rozładuje. I wtedy będziemy jak bez rąk, bez nóg. Nie potrafimy nic zrobić, bo jesteśmy zdani tylko na to sztuczną rzecz, którą człowiek stworzył. A sam zapomniał o tym, że u niego tutaj jest komputer.
1: Dziękuję, ojcze, że znaleźliście chwilę czasu, żeby porozmawiać i powspominać. A przypomnę, że moim rozmówcą był ojciec Mitrat Włodzimierz Misiejuk, proboszcz parafii świętego Aleksandra Newskiego w Sokółce. Sława Jezusu Chrystu!
0: Sława na wieki!
1: Słuchaczom audycji A Kiedyś To Było dziękuję, Jan Smyk.

Za nami audycja z cyklu A kiedyś to było rozmowy o życiu i cerkwi. Na naszej antenie rozmawialiśmy z ojcem Włodzimierzem Misiejukiem, proboszczem parafii świętego Aleksandra Newskiego, a także z dziekanem dekanatu Sokulskiego. A za przygotowanie kolejnego odcinka audycji dziękujemy panu Janowi Smykowi.

Przyszedł czas na zakończenie naszego niedzielnego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko, a na naszą kolejną audycję zapraszamy już jutro po czwartek o godzinie 16. W jutrzejszym programie, między innymi o czerwcowym numerze przeglądu prawosławnego, mówić będzie pani Anna Radziukiewicz, a o godzinie 19.10 zapraszamy na retransmisję koncertu z okazji dziesięciolecia zespołu muzyki cerkiewnej Warszawia. Ten koncert w minioną niedzielę odbywał się w warszawskiej katedrze świętej Marii Magdaleny. Teraz już się z państwem żegnamy. Życzymy wszystkim naszym słuchaczom dobrej i spokojnej nocy, a także owocnego kolejnego tygodnia postu piotrowego. Teraz, drodzy bracia i siostry, na naszej antenie modlitwy wieczorne. Sława Jezusu Chrystusowi.